0: Stali się pewni zarobiste chyba. Mieszkał w moskiewskim hotelu Lux w kącie 11. Ja zajmowałam numer 17.
1: Do codziennej pracy pisałam.